This week, the Polish word of the day is dziwić się. Dziwić się. Here it is in a sentence. Bardzo się dziwię twojemu zachowaniu. I'm very surprised by your behavior.

This week, the Polish word of the day is dziwić się. Dziwić się. Here it is in a sentence. Bardzo się dziwię twojemu zachowaniu. I'm very surprised by your behavior.

This week, the Polish word of the day is dziwić się. Dziwić się. Here it is in a sentence. Bardzo się dziwię twojemu zachowaniu. I'm very surprised by your behavior.